Dni czas kołówek latowecze gospodzia do nas unucima kolacz pecze.